O sladká slobodo, o jeba, odvága, o sladká slobodo, o jeba, odvága, o sladká slobodo. Grazie.

Oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo, oj jeba, oj draga, oj slatka, slobodo. Grazie.